0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Slovensko prověřuje nebezpečnou šarži balené vody Natura. Na český trh se údajně nedostala. Na ostravském sídlišti Dubina už funguje opravená sportovní hala. Zápasem Karlovy Vary Třinec začíná nová sezona hokejové extraligy. Zítra nás čeká v regionu polojasné počasí s letními teplotami. Začínají zprávy s Lenkou Blažejovou. Hezký podvečer. Slovenští hygienici našli v balené vodě Natura látku, která může způsobit poleptání. Podle dostupných informací se jí napilo dítě, které skončilo v nemocnici. Voda se vyrábí v Česku. Úřady teď prověřují další lahve ze stejné šarže. Na český trh se ale podle ministerstva zdravotnictví nedostala.
2: Problematická láhev podle hygieniků pochází z restaurace nedaleko Bratislavy. Laboratorní rozbor v ní odhalil pH 14, tedy hodnotu, která ukazuje na přítomnost silně zásadité žíraviny. Výrobce ujistil, že šarže byla jen pro Slovensko, potvrdil Matyáš Fošum z českého ministerstva zdravotnictví.
3: Slovenská policie došetřuje a odebrala další vzorky shodné šarže, ale v současné době máme potvrzeno, že se jedná pouze o jednu láhev.
2: Týká se to půllitrové jemně perlivé vody Natura s datem spotřeby do 27. listopadu tohoto roku. Slovenští hygienici varují, aby ji lidé nepili a vrátili prodejci. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Ostravští sportovci se po dvouleté opravě vracejí do sportovní haly na sídlišti Dubina. 20 let stará stavba měla vážné problémy se statikou. Na přestavbě za více než 200 milionů korun se podílel obvod, město i Národní sportovní agentura. Podle mluvčí Ostravy jihu Ilony Honusové se podařilo odstranit všechny nedostatky a navíc sportoviště i vylepšit.
4: Nabízí moderní zázemí nejen vrcholovým florbalistům, ale také dalším sportovním klubům, školám a veřejnosti. Sportovci mají k dispozici větší tréninkovou plochu s novým povrchem i nové šatny a díky nové vzduchotechnice bude možné halu komfortně využívat také během horkých letních měsíců.
0: Ve Valašském Meziříčí se dnes koná festival světelného umění Světlo Valmes. Umělci z různých zemí připravili 32 zastavení. Instalace jsou v ulicích, v galeriích, v historických budovách i podél Bečvy. Na nádvoří zámku Žerotínů poběží velkoformátová projekce, říká mluvčí radnice Jakub Mikuš.
5: Projekce se budou od 8 hodiny večerní opakovat každou půl hodinu až do půlnoci. Instalace a objekty v ulicích pak připravili umělci z různých zemí. Připravený ale také bohatý hudební program na náměstí s hlavními hvězdami v podobě Pemrybit a Rytmuse. A na parkovišti v Poláškově ulici proběhne trh s autorskou módou, designovými šperky či keramikou. Sport.
0: Prvním zápasem odstartoval nový ročník hokejové Tipsport Extraligy. Loňský finalista Střince hraje od 18 hodin na ledě Karlových Varů. Oceláři by měli patřit opět společně s mistrovskými Pardubicemi k hlavním favoritům na titul. Aktuální stav je po první třetině 1-0 pro Třinec.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno, nejnižší noční teploty od 12 do 8 stupňů, v údolích i 6 stupňů. Zítra pak čekáme polojasno, přechodně až oblačno, k večeru přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na horách kolem 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici k nemocnici v Novém Jičíně je omezený provoz. Práce tam potrvají do pátku 18. září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Český radio v Ostravě. Vydařeně.
7: Dobrý večer. Vtorek 15. września 2026 roku. Imieniny Katarzyny i Nikodema. Przed mikrofonem wita Państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Sprzęt za 3 miliony koron zakupi bogumiński ratusz dla kilku działających w mieście drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej. Otrzymają oni łodzie, kamerę termowizyjną, przyczepę i kombinezony ratunkowe. Jak podkreśliła rzeczniczka ratusza Jana Kończytkowa dzięki współpracy z sąsiadami z polskich Krzyżanowic 80% przedsięwzięcia pokryje dotacja unijna. Kolejne 5% pochodzić będzie z budżetu państwa. Chabierzowianie mogą już zgłaszać swoje pomysły do przyszłorocznego budżetu partycypacyjnego. Jak podał ratusz, miasto wydzieliło na ten cel w budżecie 5 miliardów koron, a propozycje na rewitalizację przestrzeni publicznej można zgłaszać do końca stycznia. Do propozycji należy dołączyć list z podpisami 5 innych osób popierających nowy pomysł. 4 godziny trwać będą ćwiczenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, jakie zostaną przeprowadzone jutro w Cieszynie. Jak informują władze miasta, ćwiczenia rozpoczną się około godziny 10.15 i otworzy je bycie syren. Będzie ono słyszalne również po czeskiej stronie Olzy. Ratusz Cieszyński apeluje więc do mieszkańców czeskiego Cieszyna o zachowanie spokoju. Przechodzimy do doniesień załodziańskich. Wracamy jeszcze do uroczystości wspomnieniowej na Żwirkowisku, która odbyła się w ubiegłym tygodniu z okazji 94. rocznicy tragicznej śmierci Franciszka Żwirki i Stanisława Bigury. W miejscowym domu polskim mieści się stała ekspozycja Bohaterowie Przestworzy. O jej najcenniejszych pamiątkach i dokumentach opowiada przewodnik po Żwirkowisku Jan Przywara.
8: My raczej nie staramy się gromadzić tych wszystkich pamiątek. To, co się udało zebrać w przeciągu tych 94 lat, mogę powiedzieć, to w większej części zdeponowane jest w ośrodku dokumentacyjnym Kongresu Polaków w Cieszynie. My tu mamy tylko takie małe fragmenty, żeby gościom pokazać na przykład fragment poszycia RWD-6, który leżał tam gdzieś w lesie i jeden z tych świadków tragedii go zabrał do domu i potem trafił do pana Stebla. Mamy także tablicę upamiętniającą wizytę prezydenta Mościckiego w roku 1938.
7: Stowarzyszenie Olza Pro świętowało w piątek w Karwinie swoje 5-lecie. Jubileuszowi towarzyszył panel dyskusyjny z udziałem młodzieży szkół średnich. Organizacja na co dzień dokumentuje historię Zaolzia i utrwala wspomnienia starszych pokoleń. Czego natomiast chce się dowiedzieć od młodych? O tym mówi Józef Szymeczek, jeden z prowadzących panel.
9: Olza Pro stara się na co dzień utrwalać pamięć o starszych pokoleniach, o znanych postaciach albo takich może nieznanych, ale zasłużonych i tak trochę zapomnianych. Czyli też wyciągamy te postacie z niebytu historii i pokazujemy, wiemy, ile szlachetnych i wspaniałych ludzi na Zaolziu żyło. Ale to wszystko robią młodzi ludzie. To jest jakby ten drugi filar w działalności Olzy Pro, że właśnie tę zabawę o historii prowadzą młodzi ludzie. I sam prezes Marek Konieczny jeszcze nie osiągnął wieku 30 lat. I dlatego spotykamy się z młodzieżą, żeby przedstawić jej, może nie działalność naszej organizacji, ale niektóre idee, które ona promuje i żeby ich zachęcić do tego, by oni też zauważali, że na ziemi cieszyńskiej jest wiele rzeczy godnych uwagi.
7: W sobotę w Jasieniu świętowano jubileusz miejscowego koła PZKO. Uroczystość wypełnił bogaty program artystyczny, przygotowany z myślą o mieszkańcach oraz podsumowanie wieloletniej historii organizacji. O tym, jak przebiegało to wyjątkowe święto, opowie prezes koła Halina Róż.
10: Obchodzimy 70-lecie PZKO w Jasieniu oraz 100 lat budynku szkoły w Jasieniu, której już bardzo długo nie ma. Program według mnie był bardzo obfity, zatańczyła Bystrzyca, zaśpiewało trio dziewczynek, był teatrzyk amatorski naszego koła, przedstawił krótką scenkę, dzieci uzbierane z Jasienia przedstawiły krótką scenkę, gdzie krzciło się właśnie naszą książkę. Były podziękowania byłym żyjącym prezesom za ich ogrom pracy.
7: W publicystycznej części wydarzeń zajrzymy na spotkanie Czesko-Cieszyńskiego Klubu Propozycji oraz porozmawiamy o dożynkach, które odbędą się w Ostrawie Kończycach Małych. A na razie posłuchajmy Wojciecha Młynarskiego i piosenki Polska Miłość.

zaś czasami ma, tak właśnie jak dziewczyna ta, jak jej było. Nie umie się rozczulać zbyt, gra czasem w towarzyski flirt.

słowa dość, szczęściem zachłyśnie się na złość i wciąż wspominasz coś, to coś, co w niej było. Umie przebaczać, umie drwić, pod płotem spać, na wiarę żyć.

0: chodziło, ech ta miłość, polska miłość.
1: Po wakacyjnej przerwie powrócił działający przy kole PZKO Czeski Cieszyn Centrum klub propozycji imienia Karola Polaka. Jego szefowa Ewa Sikora na pierwsze powakacyjne spotkanie pod nazwą I zamilkły fortepiany zaprosiła historyczkę i prozaiczkę Władysławę Magierę. I to fragment jej wystąpienia otwiera materiał z tego wydarzenia.
2: Ta książka składa się jakby z dwóch części. Bohaterki spotkały się po wojnie w szkole muzycznej w Cieszynie. Oczywiście niektórzy czytelnicy byli tak dociekliwi, że nawet sprawdzili w dokumentach szkoły, czy ta jedna pani tam pracowała, bo oni pamiętają jej siostry, a nie ją. Milada Merdacz-Ożana pochodziła z Suchej Górnej, a jej siostra Irena też uczyła. Więc Irena uczyła do emerytury, a Milada uczyła krótko, potem przeniosła się do seminarium nauczycielskiego.

0: inne i uważam, że w Polsce powinni się dowiedzieć, że całkiem normalne osoby, bo to nie były jakieś z rodzin jakichś nie wiadomo jakich, te panie były w stanie skończyć studia.
1: Pani Ewa Sikora, szefowa klubu propozycji imienia profesora Karola Polaka, który właśnie od początku roku tego kalendarzowego działa przy kole PZKO Czeski Cieszyn Centrum. Dzisiaj spotykamy się po wakacyjnej przerwie. Na razie pusta dziupla. Miejmy nadzieję, że tak jak na poprzednich spotkaniach będzie pełno. Dzisiaj temat i zamilkłe fortepiany, czyli to jest książka pani Władysławy Magiery.
2: Tak, zaprosiłam panią Władysławę, ponieważ uważam, że książka przede wszystkim, temat jest bardzo interesujący, a mało znany. Dlatego myślę, że słuchaczom będzie się podobało.
1: To pierwsze spotkanie, czy już pani ma jakiś taki obraz tego, jak będzie wyglądać reszta roku, bo nie dzielicie się według roku szkolnego, ale według roku kalendarzowego, czyli co jeszcze na przykład do końca grudnia?
2: Do końca roku powinnyby się odbyć jeszcze 3 spotkania. W październiku dokładnie jeszcze nie ma ustalonej daty, ale tematem będzie 75-lecie sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego. Później zaprosiłam pana Michaela Morysa Twarowskiego, z tym, że konkretny temat musimy dopiero uściślić. No a w grudniu oczywiście będzie ważny grudniowy temat, czyli rocznica Henryka Jasiczka.
1: A zapytam, czy już ma pani jakiś obraz tego, jak będzie wyglądać w przyszły rok? Na jakich tematach pani chce się skupić?
2: Konkretnych tematów jeszcze nie ustaliłam, ale chciałabym tak samo jak w tym roku, żeby tematy były przede wszystkim związane z regionem.
1: Mogłaby pani uchylić rąbka tajemnicy? Co się pani tak kręci po głowie?
2: No, po głowie to mi chodzą różne tematy, ale muszę przede wszystkim uściślić tematy, no i znaleźć prelegentów, umówić się z nimi i na temat, i na termin. Czyli to wszystko będzie wiadome pod koniec bieżącego roku.
1: A chętnie korzystają z tego zaproszenia pani prelegenci?
2: Na razie nikt mi nie odmówił.
0: Obie te moje bohaterki były bezdzietne, więc zbieranie informacji było tym trudniejsze, bo nie było najbliższej rodziny. Prościej jest, jeżeli są dzieci, wnuki i tak dalej. No i Wanda z tym mężem przemierza, no tak jak wojsko to rzucają w różne. I oni się znaleźli w 1939 roku, to wcześniej już w Delatynie. To jest dokładnie na drugim końcu Rzeczpospolitej, bo to było najdalej wysunięte województwo stanisławowskie. No dzisiaj to już są tereny Ukrainy. I tam się schodziły granice 3 państw Polski, ówczesnego Związku Radzieckiego i Węgier. Tam to się schodziło. I on oczywiście jest wojna. Ona ucieka w 1939 roku, w Wigilię ucieka na Węgry, przez góry. To się jej udaje, ta ucieczka, ponieważ ona mogła wyjechać jako żona oficera w 1939 w czasie ewakuacji, bo tam ewakuowano i rząd, i wojsko, szły tory to drogą i pociągami ewakuowano do Rumunii. Ale ona czekała na męża, toż wiadomo, oficer był powołany do armii. Ona nie wiedziała, że on zginął. Ale kiedy zrozumiała, że jeżeli zostanie dłużej, to straci życie, uciekła i chciała się dostać do Francji, do armii polskiej.
1: Pani Władysława Magiera, bohaterka dzisiejszego spotkania Klubu Propozycji i tytuł tego spotkania według pani książki i zamilkłe fortepiany.
0: Tak, zdecydowanie i jest to moja właściwie przedostatnia powieść, której bohaterowie w większości pochodzą z tej strony Olzy, czyli z terenów dzisiejszych Czech. I jedna z pań z pierwszej części wychowywała się w Karwinie, natomiast bohaterowie drugiej części pochodzą bądź z Wędryni, bądź z Suchej Górnej. I właściwie dotyczy to ich działalności w czasie II wojny w wywiadzie Armii Krajowej głęboko zakonspirowanej grupie Stragan w Wiedniu.
1: Znamy panią doskonale jako właśnie propagatorkę tej kobiecej części, można by powiedzieć, Śląska Cieszyńskiego, bo było sporo artykułów, potem była uliczka cieszyńskich kobiet, prawda? No i w końcu zaczęła pani te swoje bohaterki udostępniać, ich życie, losy na kartach książek. Ile tych książek już właściwie było?
0: I Zamilkłe fortepiany jest 4. powieścią. Potem ukazała się jeszcze 5. Husarska obietnica, ale ona, aczkolwiek akcja dzieje się też na Śląsku Cieszyńskim i nawet bohaterowie pomieszkują we Frysztacie na zamku, to jednakowoż dotyczy dość odległego okresu historycznego, bo 1683, czyli wyprawy Sobieskiego na pomoc Wiedniowi przeciwko

0: Turkom, kiedy walczył. Natomiast 5 powieści, no a przedtem ukazało się 5 książek dotyczących krótkich biogramów popularno-naukowych prawie 100 kobiet na Śląsku Cieszyńskim, no i niewielka broszurka o inżynierze Józefie Kiedroniu i szereg artykułów w innych książkach.
1: A skąd pani czerpie inspirację? Na przykład podczas spaceru uliczką cieszyńskich kobiet?
0: No, te bohaterki, które tam są, ja wcześniej opisałam, więc ja je znam i wybieram sobie te, które albo lubię, tak jak na przykład Zofię Kiedroniową, albo też wiem, że mogę o nich coś więcej napisać, że zdobędę gdzieś materiały, no bo jak mam tylko taki krótki, prawie że encyklopedyczny biogram, no pewnie wszystko można rozwinąć, no ale czasem łatwiej się pisze, jeżeli są jakieś dokumenty konkretne.
1: A może pani uchyli rąbka tajemnicy? Co ma pani teraz na warsztacie?
0: Mogę powiedzieć, że 15 grudnia ukaże się, bo to już jest pewne, to już jest w druku, to już jest niewiele, no do grudnia to są 3 miesiące, książka Patriotyzm cudzoziemki, której akcja toczy się w okresie międzywojennym i II wojny na Śląsku Cieszyńskim, ale generalnie po polskiej stronie.
1: A bohaterka będzie?
0: Będzie Niemką, która się spolszczyła.
2: Był to materiał z powakacyjnego spotkania Klubu Propozycji imienia profesora Karola Polaka. Blisko 2 dekady ksiądz Dariusz Sputo z parafii świętego Antoniego z Ostrawy Kończyc Małych organizuje dożynki według polskiej tradycji wzbogacone o elementy kulturalne. O tym, jak będą one wyglądać w tym roku, redaktor Martyna Radłowska-Obrusnik rozmawia z inicjatorem imprezy.
3: Zaczynamy wigilią dożynkową 19 września, godzina 20:00. Program bardzo ciekawy, zaczynamy filmowym wieczorem, czyli kafe, tramwaj, kino. Już tradycyjnie muzyka filmowa. Przyjadą nasi przyjaciele, trio z Brna, a w tym roku będą filmy z różnych przygód, jak Piraci z Karabiku, Gladiator.
4: Czyli muzyka filmowa.
3: Muzyka filmowa. Także zapraszam gorąco na godzinę 20, 19 września.
4: 19 września.
3: Przed kościołem kafe, tramwaj, letnie kino tramwajowe.
4: Fajnie. A dożynki?
3: Dożynki zaczynamy tak 20 września o godzinie 10:00 przed kościołem z góralami z Polski, ze Słowacji. Tutejsi też i nasi górnicy, już legendy dałoby się powiedzieć, bo jeśli chodzi o wyrób tego węgla, tak to już jest historia, ale są to nasi przyjaciele, którzy przyjeżdżają na te dożynki, aby podziękować za to, co przeżyli, za to, co jest, a przede wszystkim spotkać się. Spotkać się z polskimi góralami z Trojmezy.
4: Czyli z Trójstyku.
3: Z góralską muzyką, z dobrym góralskim bigosem i z wszystkimi trunkami, które będziemy tam proponować, które każdy coś przyniesie na stół. Zaczynamy o godzinie 10 mszą świętą. Msza święta będzie w arealu strażaków.
4: Na terenie remizy strażackiej.
3: Remizy strażackiej, tak. Ale wychodzimy z procesją od kościoła o godzinie 10 w kierunku straży pożarnej, o 10 msza święta, później wspólny obiad. Co ciekawego w tym programie, będą występować grupy górali, dwie. To są Rajcusie, Rajcjani, czyli z Rajczy, to jest taka wioska, którą często odwiedzam w czasie wakacji.
4: I to jest w Polsce?
3: Tak, to jest w Polsce, czyli przy granicy słowackiej, czeskiej i będą też goście z Żywca, z Bilówki, to są takie delegacje góralskie, koło gospodyń. Góralki zawsze przywiozą coś dobrego, zatańczą, zaśpiewają. No a jeśli mówiąc o tańcach, tak oprócz Rajcusiów będą występować również nasi przyjaciele romscy. To są dzieci z Kunciczek, z naszej szkoły Przemysława Pitra. Czardaszki, tak to nazwaliśmy. Także myślę, że będzie bardzo bogaty program. Jest co widzieć, słyszeć, najeść się i zatańczyć. Także takie pożegnanie lata.
4: I wieńce dożynkowe też będą?
3: Jak najbardziej. Tradycyjnie zawsze górale przywożą wieńce. Tych wieńców już nazbieraliśmy chyba 6. One będą na wyciągnięcie ręki już w kościele jako ozdoba. A te, które się przewiozą, tak zawsze się niesie w procesji. W czasie tej mszy świętej są gołym okiem widziane, można sobie zrobić zdjęcie i też przy okazji te wszystkie dary, które tam będą na tym podium, tak jest możliwość zrobienia zdjęcia tych darów, które są przewożone z zagranicy od naszych przyjaciół.
4: Mam pytanie, czyli to są dożynki trzech narodów, Polaków, Czechów,
3: Słowaków,
4: ale Romów.
3: I Romów, tak.
4: Czyli czterech.
3: Czterech narodów, tak. O nich nie chcemy zapominać, żyją w kąciczkach, są fajni, już się cieszą na tego 20. Nie mogą się doczekać, o, mogę zdradzić.
4: A możemy powiedzieć, które to są z kolei te dożynki organizowane w parafii świętego
3: Antoniego?
4: Antoniego?
3: Tak, naliczyłem się, że to już będą 18. 18. Także można się podrapać po głowie. Jeśli ktoś ma włosy, tak jeszcze lepiej. Ja nie, ale są 18. Nie zapomnę o tych pierwszych dożynkach, które odbywały się na plebanii w bardzo skromnym gronie. Myślę, że właśnie dzięki kuzynkom, one są takie krzestne matki tych dożynek, dały temu taki start, takie życie i one sprowadziły te wszystkie kapele górali z Mielówki, z Żywca, z Rajczy, aby mogli jeździć do nas na dożynki tutaj na Śląsk.
4: Także zapraszamy 20 na 10 na procesję.
3: Zapraszamy na 20 września, godzina 10 przed kościołem. Hej, będzie wesoło.
2: Z księdzem Dariuszem Sputą rozmawiała redaktor Martyna Radłowska-Obrusnik. Jutro powrócimy do sobotniego jubileuszu 75-lecia sceny polskiej Teatru Cieszyńskiego, a aktor i reżyser, długoletni kierownik artystyczny zespołu i dyrektor teatru Karol Suszka między innymi powie.
5: Przez ten okres po prostu człowiek tak się z tym żył, że w zasadzie nie wyobrażam sobie czegoś innego, co mógłbym robić. Aczkolwiek lubię robić, nawet fizycznie. Mam duży ogród, duży dom i w ogóle wokół tego się trzeba dużo starać i nie przeszkadzało mi to. Niestety w tej chwili już człowiek powoli się zastanawia, czy potrafi, czy starczy się. A do teatru po prostu, no z tym się człowiek żył, no to przecież prawie że 70 lat. Także tego nie można wyrzucić tak w ciągu jednej nocy, w ciągu jednego dnia, czy jednej zachciewajki.
2: Wszystko, co zespół redakcji Polskiej i Czeskiego Radia przygotował dla Państwa we wtorek, 15 września 2026 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz ze Skaldami i piosenką Nie całuj mnie zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia. Trochę